0: Kosmo po polsku.
1: Twój podcast w Niemczech.
0: Tu jesteś u siebie.
2: Bo ja długo już pracowałem z moim brand i z label i robiłem koncerty i management i wszystko. Bardzo długo już pracowałem nad tym, ale w ogóle już zawsze chciałem też własną muzykę robić. I tak się zaczęło. W pierwszej nocy 3000 ludzi ściągnęli tę muzykę i wtedy tak jedno do drugiego. Tam jeszcze MXM i Paweł byli, też publikowałem w Abstract. W ostatnich 10 latach dużo pracowałem tak i po prostu pomagałem. Robiłem management i koncerty pierwsze i tak. Jest tak, że ja też miałem tam ciężkie czasy, gdzie byłem na ulicy i alkohol, narkotyki też miałem, wszystko. To ja po prostu czasami myślę, dobra, ale to jakbym teraz Ivo de Bandito zrobił? Ivo Bandita i wtedy mi to daje siłę po prostu. I to jest dla mnie, to jest bardzo, no, mi to pomaga.
3: 4 pytania takie, bo oczywiście każdy ma swoją bańkę. Mhm. I chciałem z sobą przejść takie przedstawienie.
2: Dobra.
3: Kim jest Ivo de Bandit?
2: Dobra, to już lecimy? Dobra, siema, witam, nazywam się Ivo de Bandit. Ivo Bandita z Berlina, Prenzlauer Berg, rocznik 92.
3: Urodzony w?
2: Urodzony w Berlinie, w Kreuzbergu, ale od czasu, gdzie miałem 2 lata, to mieszkam w Prenzlauer Berg.
3: Zawód?
2: Zawód już, no nie wiem, teraz mam własną firmę, mam własną brand, to znaczy pracuję dla mój biznes. Właśnie dzisiaj to jest historyczny dzień dla mnie, bo już teraz oddałem ten codzienny dział i już teraz nie będę chodził codziennie do firmy. Teraz już mogę mieć fokus na muzykę.
3: A właśnie, muzyka to pewnie bardziej twoja pasja w takim razie?

0: jest porażka, ale będziemy słuchać też tę piosenkę Bloody Mary. Chodzi o to, że ja chciałem ten koncert właściwie już grać rok przedtem. No w tym czasie to mi nie było dobrze, miałem tam trochę problemy prywatne i odmówiłem ten koncert. Mm-hmm,
1: musiałeś zrezygnować z niego i to zrezygnowałem. Była
0: taka twoja porażka. No i to była porażka dla mnie prywatnie, ale teraz też myślę, że to było dobrze, bo wziąłem sobie czas dla mnie i pracowałem tam nad problemach i tym lepiej jeszcze był ten koncert teraz, ten drugi tam, nie?
1: A i szkoda, że nie byłem.

0: wiem, sein Lauf.
1: Ale trasa koncertowa się szykuje.
2: Teraz będzie, no.
1: Tak, tak.
2: W aprylu, jak się mówi, apryl po prostu.
1: W kwietniu?
2: Przepraszam, jak czasami mi słowa brakuje.
1: Nie, Iwan, przestań.
2: Już nie jestem często już w Polsce dlatego, ale staram się.
1: Wiesz, jak na kogoś, kto urodził się w Niemczech, wychował się w Berlinie, znaczy urodził się w Berlinie, wychował się w Berlinie, jest tutaj osadzony i tak cud, że mówisz po polsku.
2: No, mama się starała, bo kiedyś jak ze szkoły przychodziłem do domu z bratem, z Maksem, to mama z nami jeszcze, no, uczyła nas gramatykę pisać, czytać, dyktanda robiła z nami.
1: To co? Było... Dziękujemy mamie.
2: Dziękujemy mamie, ale twarda szkoła, ale dziękujemy.

0: I ostatnie pytanie z przedstawienia, najskrytsze twoje marzenie.
1: Najważniejsze dla mnie to, teraz już bym powiedział, to po prostu życie w spokoju. Moje uczucie, że wszystko jest w porządku, ale też zdrowie, no, zdrowie bardzo ważne. Jestem wdzięczny za wszystko, co mamy, że jedzenie mamy, mamy dom, nie mamy wojny, wszystko.
0: Jasne. Zbyt rzadko doceniamy to tak naprawdę. No, to jest takie oczywiste wokół nas. No. A 800 kilometrów stąd wcale nie jest. Nie?
1: No właśnie. I też, bo ja miałem takie czasy, gdzie ja tego już nie widziałem i tam jakieś miałem depresyjne czasy i takie coś. Dlatego teraz jest ważne, żeby po prostu być wdzięczny za wszystko. I bo wszystko mamy, co potrzebujemy. Możesz być szczęśliwy za wszystko, co masz.
0: Jasne. Jesteśmy naprawdę w wyjątkowo dobrej sytuacji na świecie, no, jak właśnie. Się tak zastanowić, jak gdzie indziej to wszystko właśnie. Funkcjonuje. Ivo de Bandit jest gościem Kosmo po polsku. Dzięki, że dotarłeś tutaj. Pretekstem jest twoja płyta. Ja muszę się przyznać, że się pomyliłem. Myślałem, że aktualna to jest Febresia Funk. Ciekawe, że jak pierwszy raz sprawdzałem tą płytę, to myślałem, że to jest Febresia Funk, tak jak Policaj Funk. Tak miałem ten tytuł. Aż do utworu, który po prostu to zdradza w refrenie.

0: 2022 rok to był, nie?
1: Tak, to pierwsza moja płyta była. Mm-hmm.
0: No. Mm. No, takie pierwsze dziecko, to jak się do tego podchodzi, do takich pierwszych narodzin?
1: No to fajny czas był, bo ja długo już pracowałem z moim brand i z label, mm-hmm. i robiłem koncerty, i management, i wszystko. Bardzo długo już pracowałem nad tym, ale w ogóle już zawsze chciałem też własną muzykę robić, bo mama mnie wysłała do szkoły muzycznej, jak miałem 6 lat, na gitarę, później na perkusję i potem jak nastolatek byłem, to też rapowałem w klubach, tak freestyle battle i takie mm-hmm. rzeczy. Potem się zaczęło, że kolega mój tam muzykę robił, bo ja... Nie wiem, czy teraz już o brandzie mówimy, czy...
0: Cały czas mówimy o tym.
1: Dobra,
0: bo
1: to zacznę od tego, bo wtedy ja kiedyś też robiłem graffiti, mm-hmm. znaczy ciągle trochę robię, ale wtedy miałem aktywny czas i miałem wypadek mocny, znaczy wpadłem w szybę i ramiona, wszystko było otwarte i ucięte i, no, i prawie umarłem. Dziękuję, że chłopcy i przyjaciele byli, uratowali mnie. I wtedy już nie mogłem sam puszki trzymać z graffiti, już nie mogłem malować. I dlatego jako hobby albo jako kompensację zrobiłem abstrakt i abstrakt to właściwie na początku to była strona internetowa. Ja po prostu chodziłem przez ulicy i robiłem zdjęcia, patrzyłem, gdzie jest nowe graffiti, coś, robiłem zdjęcie i tam wydawałem. Znaczy, dokumentowałem scenę.
0: Super. Mhm.

0: member Entscheidung.
1: No i od tego się zaczęło. I wtedy kolega ode mnie, nie wiem czy znasz, MC Bomber też rapa.
2: Tak,
1: no.
2: Bardzo fajnie. Bardzo, szanuję.
1: No to też kolega ode mnie. I on wtedy w 2013 roku...
2: Troszeczkę bardziej znany od ciebie.
1: No tak, tak.
2: Trochę się ścigacie?
1: Mhm. Nie ścigamy się.
2: Ale chciałbyś tam...
1: No kiedyś tam będę też. Ale... No też fajny, no kolega ode mnie, dobra, fajną muzykę też robi. Mm-hmm. No i on zaczął robić muzykę w 2013 roku. Wtedy nie było Spotify, nie było Instagramu, niczego nie było. Ja miałem tą stronę abstract.org i już trochę była znana tam w scenie u nas i on się mnie zapytał, czy możemy muzykę jego tam publikować. Powiedziałem, no pewnie możemy. Free download zrobiliśmy. Mhm. I tak się zaczęło. W pierwszej nocy 3000 ludzi ściągnęli tę muzykę i wtedy tak jedno do drugiego. Tam jeszcze MXM i Paweł byli, też publikowałem w Abstract. Później Szaky też był, Pöbel MC, Mr. Meta, dużo ludzi, też przyjacieli, pracowali z nimi. Później też trochę pomagałem OG Pezo, Rest in Peace OG Pezo, to też dobry kolega ode mnie był i bardzo fajny artysta, 2001 zmarł, Rest in Peace.

0: Yes!
1: W ostatnich 10 latach dużo pracowałem, tak, i po prostu pomagałem, robiłem management i koncerty pierwsze i tak się udało, że ja to mam jakiś talent na organizację i takie rzeczy, dlatego zacząłem pracować i już nie pracowałem dla innych firm, tylko mój biznes robiłem z nimi wszyscy razem, bo my byliśmy gang i przyjaciele, ale wszyscy jakoś tam pracowali razem. Oni robili muzykę, a ja w tle pracowałem dla nich. Jest tak, że ja też miałem tam ciężkie czasy, gdzie byłem na ulicy i alkohol, narkotyki też miałem, wszystko tak. I potem kiedyś jak przestałem, bo i czułem, że to też tematy, które z dzieciństwa były też. I ja nigdy się tym nie chciałem. Pracowałem, byłem na ulicy i nigdy nie reflektowałem, co ja chcę, dlaczego to, co czuję i takie rzeczy. Mhm. I jak przestałem w 2019 roku, też inny kolega zmarł, Nabo, rest in peace. I wtedy ja przestałem i robiłem taki cut zrobiłem, już nie brałem narkotyków, już nie piłem alkoholu i zacząłem reflektować o moje życie i co ja chcę. I dlatego w tą płytę potem zrobiłem, bo ja czułem, że ja teraz dosyć dla wszystkich innych zrobiłem, nadal też pomagam i to chętnie robiłem, ale chcę też, ale co ja chcę, co Iwo chce, kim ja jestem, co ja chcę. I wtedy tą płytę zacząłem, po prostu sam siedziałem w studio, pisałem, nagrywałem i po prostu czułem, że to na raz mi pomaga, te tematy, które miałem, reflektowałem, pomagało mi to nad tym pracować.
2: Jasne, forma prostu terapii też pewnie.
1: No tak, to była terapia moja taka. Później też prawdziwą terapię zacząłem też, ale to najpierw muzyka mi bardzo pomagała, raz z tym tematami i po raz, no i drugie to, że po prostu czułem, że to moja pasja też, że bardzo, bardzo chętnie to robię. Mhm. I dlatego to było dla mnie bardzo ważny krok, to iść naprzód i moją muzykę robić.
2: Ja myślę też, że to, co dostałeś wcześniej, czyli te lekcje gitary i perkusji, nie przeszkadzają w takiej...
1: Bardzo pomagało, no tak. Mhm. No, bo miałem uczucie rytmu i takie rzeczy. Mhm. Bo to raz też jest naturalny talent może, który jest, ale jak wcześniej zaczynasz wspierać, to jeszcze lepiej. Mama nas wcześniej już wysłała do szkoły muzycznej, to im lepiej, nie?
2: Jeszcze raz dziękujemy, mama.
1: Dziękujemy.

0: Tebesia Funk, czyli bardzo osobista płyta tak naprawdę.
1: Tak,
0: rozliczenie, trochę rozliczenie z wcześniejszym życiem. Ja nie wiedziałem o tym, że to jest rozliczenie i słuchając tej płyty, dosyć często ją ostatnio słuchałem, muszę powiedzieć.
1: No, dziękuję bardzo za stream.
0: Te 400 w ostatnim tygodniu plus na Spotify. Dziękuję. To ja.
1: To Adam, tak? Dziękuję.
0: Jak będziesz chciał, to sobie możesz dobrać.
1: Dobra, dziękuję bardzo.
0: I tak i właśnie wydawało mi się, że to jest takie bardzo osobiste. Bardzo osobiste, z jednej strony oczywiście oczekujemy od hip-hopu i od rapu tej szczerości. Mm. Z drugiej strony w sumie jest jej mało tak naprawdę. Jak chcesz naprawdę coś szczerego znaleźć, to musisz tak naprawdę tego poszukać. Mm-hmm. I tutaj właśnie się zdziwiłem, że w takiej formie tak dużo, tak szczerych utworów się zebrało na jednej płycie, ale to teraz wiem, dlaczego po prostu to musiało wypłynąć z ciebie.
1: Tak, bo ja też czasami myślałem, że to może teraz za dużo, ale ja to po prostu dla mnie zrobiłem i mi to bardzo pomagało. I są też kawały na tym, gdzie po prostu jest battle rap, boom bap, ta po prostu tak bez prywatnych albo bez... Mm-hmm. No tak, jak Bomber na przykład, to jest MC Bomber, to jest figura. Ivo de Bandit to też jest figura, tylko że u mnie wszystko to jest z mojego życia, u niego też, tylko że, no nie wiem, nie chcę teraz się tak porównać, ale mi chodzi o to, że dla mnie to Ivo de Bandit to jest część ode mnie.
0: Alter ego,
1: ale które nie wymyślam tam, że to jest moje życie, ale to dla mnie to mi pomaga, bo ja bym powiedział, że ja jako prywatna osoba to jestem introwertyczny, a Ivo de Bandit to po prostu...
0: Wręcz przeciwnie.
1: No, idzie na scenę, robi koncerty i mi to pomaga też w codziennym życiu, bo jak są jakieś sytuacje na przykład, gdzie jestem trochę, nie wiem, czuję, że mam jakiś strach, bo jakieś, nie wiem, tam uczucia, nie wiem dlaczego, to ja po prostu czasami myślę, dobra, ale to jakbym teraz Ivo de Bandit to zrobił? Ivo Bandita i wtedy mi to daje siłę po prostu i to jest dla mnie, to jest bardzo, no... Mi to pomaga.
0: To taka super siła. No.

0: Ivo Bandyta to tak trochę jak Superman, tylko że Ivo Bandyta wtedy.
1: No dla mnie, też raz o tym myślałem, że to dla mnie jest tak, jakbym... No jakiś Marvel komik, nie? Mhm. Że się teraz...
0: W jakimś kostiumie.
1: Jestem, no, jestem no. Najpierw prywatny, jestem tam, a teraz fajnie. Jestem Ivo da Bandit.
0: Yeah. I dwa lata później Roybond Halunken, ciekawe, że to Halunken akurat jest mój ulubiony wyraz. Mhm. Druga płyta to już trochę inaczej, nie?
1: Inaczej, tak. Tylko, że Bloody Mary może zaraz posłuchamy, że to był ten czas, gdzie mi to wszystko było trochę za dużo z pracą i prywatne tematy, tam też miłość i wszystko. I ja miałem tak trochę, no na szczęście nie mam depresji tak naprawdę, że choroba, ale miałem takie fazy i jeszcze więcej sam sobie robiłem takie ciśnienie, że mu powiedziałem, muszę teraz, bo już teraz prawie dwa lata już nie wydałem muzykę i teraz muszę coś zrobić, ale mam też tą pracę, mam firmę i wszystko i takie ciśnienie sobie zrobiłem, że lubię tą płytę, ale myślę, że trochę więcej czasu bym musiał sobie dać na tą płytę. Mhm. Dlatego też jakoś ja myślę, że jak czujesz i jak jesteś 100% z płytą, to ludzie to czują, ale myślę, że w tej płycie to trochę mi coś brakowało. Brakowało mi czasu i serca i, nie, no, i po prostu koncentracji też trochę, nie?
0: Ciekawe, ale myślę, że dla naszych słuchaczy to też ciekawy impuls, żeby posłuchać obydwie płyty i porównać, gdzie są te różnice. Ciekawe, że ty to tak widzisz, że ta druga jest taka troszeczkę niedopracowana. Można ją jeszcze dopracować.
1: No, teraz...
0: Wypuścić w inny sposób.

0: Teraz, no bo teraz jak będzie trasa tour.
1: No właśnie, no właśnie.
0: Też będzie jeszcze nowa płyta przedtem.
1: Co?
0: No muszę, bo ja teraz jak będę grał koncerty, to...
1: Z nowym materiałem,
0: muszę,
1: tak?
0: Też trochę...
1: Przynajmniej troszeczkę.
0: No. Żeby też trochę promo zrobić, trochę więcej.
1: No, super. No to a propos promo, no to 3 kwietnia ruszasz. Przypomnę ci tylko, że 3 kwietnia grasz w Münster.
0: Dziękuję.
1: 4 kwietnia to dla naszych słuchaczy w Berlinie ciekawa data. 4/4, zapamiętajcie. 11/4 również dla naszych słuchaczy ciekawa data, bo to Kolonia. 11/4 Kolonia, a później 12 kwietnia Hamburg, 24 kwietnia Rostock, 25 kwietnia Halle. I jeszcze w maju 2 koncerty, 8 maja w Stuttgarcie i 9 maja w Monachium, czyli na południu naszej pięknej republiki.
0: Jest, bardzo zapraszam.
1: Kwiecień aż do... Początek kwietnia do początku maja. Mhm. Kurczę, jak to jest w ogóle mieć taką wizję, że zaraz jadę na trasę?
0: No cieszę się po prostu, bo też teraz jak powiedziałem, że oddałem ten codzienny dział tam w pracy, to żeby nie jeszcze raz tak zrobić, że robię płytę i pracę i to, dlatego teraz mogę teraz fokus robić na muzykę i bardzo się cieszę, że będę grał te koncerty, bo już byłem na trasach z Schacke i z Rockwesensee i z Blend i grałem też jako support, jako pre-act, grałem z nimi, byłem z nimi na koncertach, ale teraz to będzie pierwsza moja własna trasa taka.
1: Ale bez supportu?
0: No będzie...
1: Czy dobierzesz sobie kogoś lokalnego?
0: Lazy będzie. Też Lazy, ktoś jest Abstract, dobry producent i raper. On będzie w Berlinie robił support i w Halle, bo on jest z Leipzig. I siostry jego są też z Leipzig. Wszyscy, rodzina będzie, dlatego on będzie w Halle grał.
1: Lokalesi.
0: Będzie w Halle grał. I on też chyba długo tam żył w Halle. Dlatego on tam. I w Hamburgu na przykład będzie local, to Kadir K. z Hamburga się zapytał. A on jeszcze, nawet jeszcze mu nie powiedziałem. Dobra, możesz grać, Kadir.

0: to jest mała trasa pierwsza, nie? Dlatego nie będę z...
1: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No, osiem koncertów.
0: Osiem stacji to nie mało, ale mam na myśli, że małe te nie będą takie wielkie sali. Nie jak tutaj jak no, pogadałem.
1: Nie na tysiące, tylko na setki.
0: Myślę, no tak. Okay. Berlin to będzie może tak między 300, 500, może albo do 500.
1: A przypomnisz mi, gdzie w Berlinie, bo już...
0: W Berlinie będzie punk w weddingu, ale może zobaczymy, w następnym tygodniu zobaczę, ile się sprzedało i może będzie
1: zmiana
0: na miejsce, na większe,
1: zmiana lokalizacji.

0: Pojawiają się też, ale skrawkowo, polskie wyrazy. Rundka to jest, okej, to jest utwór, w którym może trochę więcej, bo cały refren.
1: No, chodź na rundkę, no tak. Ale jest tak, że ja może kiedyś spróbuję, ale... Bo teraz też, jak mówię, już często nie jestem w Polsce, to mi czasami brakują słowa. Mhm. I myślę, że jak... Bo rap to jest jeszcze masz, wymowa musi być, musi się zgadzać, flow musi się zgadzać. Ja myślę, że jak tak szybko będę spróbuję rapować, to muszę się nauczyć najpierw, bo jeszcze tak czasami spróbowałem i czuję, że jak tak są takie frazy albo takie elementy, to spoko, ale jak na całe parce po polsku, tak, to muszę trochę, nie wiem, bo ja chcę, niedługo chcę iść do Polski na trochę dłużej, bo mama tam ma mieszkanie jeszcze. To będę może tam na trochę więcej czasu i wtedy może, jak będę znowu się czuł pewny tym, to może spróbuję, ale na razie miałem respekt po prostu. Że...
0: Nie, no jasne. No poza tym, no tak naprawdę twoim językiem ojczystym jest niemiecki.
1: No tak.
0: Umówmy się, jak ktoś tutaj się wychowuje, no to tutaj...
1: No tak. No to... Teraz na nowej płycie to będzie utwór jeden z Duke 102, One or Two Boys. Mhm. 102 chłopy i Duke będzie rapował po polsku na ten.

0: A czy nowa płyta już ma tytuł, czy jest jeszcze?
1: Jeszcze nie.
0: Jeszcze nie, albo przynajmniej nie taki, że można powiedzieć, ale można ciebie śledzić przecież, nie? Można ciebie śledzić gdzieś tam na Insta. Jak ktoś chce, to ciebie złapie, będzie wszystko wiedział. Ja też jeszcze chcę coś jeszcze się dowiedzieć, bo przy Febresia Funk bardzo mi się spodobała muzyka. Znaczy moje zdanie jest absolutnie nieważne, bo to jakby jestem poza sceną, ale bardzo dobrze to korespondowało z tym, co ja w hip-hopie lubię. Ja się wychowałem bardziej na tych latach 90., więc dla mnie dużo było takiego neo-retro w tej muzyce, też nawiązania, a może sobie wymyślam, ale ja odebrałem to jakieś takie nawiązania właśnie do tych takich oldschoolowych lat. Jaki ty masz wpływ na muzykę? Kto ci robi muzykę? Czy ty robisz muzykę? I dlaczego ona w końcu tak wygląda i tak się ją słyszy, jak się słyszy?
1: Znaczy w nowej płycie to ja też własne bity produkowałem, na przykład Royber, to ja zrobiłem, albo to znaleźć, ale pierwsza płyta to Mixtreme, Rockwise i Plac Patron robili bity, ale ja razem tam, na przykład jak z Johnny w Plac Patron siedziałem w studio, to ja z nim razem rundkę na przykład. Najpierw nagraliśmy na inny bit i potem razem z nim zrobiliśmy ten nowy, ja tak trochę...
0: Czyli trochę masz wpływu na to, jak to wygląda. No.
1: Tak, i też te z 90-tych latach te wpływy miałem też, bo ja jak byłem młody, to tata mi pokazał MC Hammer i Ice-T i takie rzeczy. Miał kasety w pokoju i teraz ja je mam w domu. Znaczy to były wpływy takie, albo mój kuzyn Michał w Polsce, w Rumie, w pobliżu Gdyni, miał taki Wu-Tang Clan na ścianie i wszystko. To były takie wpływy wszystko. Wcześniej zacząłem tam słyszeć, tam potem trafiłem na Das FX i Snoop Dogg ale też Eminema słuchałem dużo, jak byłem młody. No, ale też, bo te stare z 90, old school, to jest wpływ mocny, ale ja lubię też trochę nowsze rzeczy, dlatego ja próbuję taki miks robić, ale zawsze będzie słyszeć ten wpływ stary, no.
0: Fajnie. No przynajmniej dla mnie to było bardzo przyjemne. Przyjemne posłuchać, że się jeszcze sięga po te bity i po te też melodie, czy dźwięki, po te frazy muzyczne. To było dla mnie bardzo, bardzo ciekawe

0: de bandit, Trochę skaczemy po tych tematach, ale jeden musimy, po prostu ten brand, bo myślę, że nie do końca powiedzieliśmy, co to jest abstract i jeszcze jakbyście szukali abstract, a nie wiedzieli, jak się pisze, to jest up, jak up, czyli up,
1: Upstruct właśnie, no. No to już powiedziałem, że to zaczęło się jako najpierw strona internetowa na graffiti, potem zrobiłem z tego music label, wydawałem płyty, kasety, i, ale też ciuchy tam, t-shirty, koszulki, pullovery.
0: Dzisiaj też masz coś na sobie z abstrakt. No tak, ty robisz, czy ktoś ci robi graffiti?
1: To ja zrobiłem, ale to no...
0: No to jak... dla wszystkich, którzy nie widzą, to niech zerkną na naszą stronę internetową, tam będzie zaraz zdjęcie, a ja już powiem dla tych, którzy nie chcą zaglądać, że są to 3 samochody policyjne. Jest abstrakt dużymi literami pod tymi samochodami. Berlin Graffiti, a to wszystko białe litery, białe grafiki na czarnym tle.
1: Tak jest. No, ale i później z tego brandu Abstract też, bo w 2018 roku jeszcze zrobiłem drugą firmę z partnerem Mo i Randy, i to jest Booking, agentura na Booking, ale teraz już tak jest, że wszystko to razem działa jakoś. Produkujemy też merchandise dla innych, produkujemy rzeczy, mamy logistykę, mamy magazyn i dbamy o online shopy od artystów i wysyłamy tam codziennie te paczki. Mamy biuro w Kreuzbergu, mamy magazyn w Lichtenbergu, mieliśmy studia na Aleksanderplatz, studio już nie ma, bo włamali się tam i to już zamknięte studio, ale no właśnie, to jest tak, że mamy dużo elementów po prostu, wszystko temat muzyka, koncerty, produkcja, merchandise i wydarzenia.

0: Człowiek orkiestra i wody bandit, a jeszcze do końca musimy wyjaśnić, dlaczego bandit.
1: No, bo już nie wiem, zawsze tak trochę byłem bandytą chyba. Miałem tam czasy takie, no...
0: Burzliwe, powiedzmy.
1: No, tak. Ale też po prostu to, nie wiem, bo ja na początku zawsze już chciałem tak mieć tą nazwę, ale prawie wszyscy powiedzieli, nie rób tego, to jest głupie imię, to jest jak dla dzieci, jak Wildekele czy coś takiego. No, no, no. Ale ja to czułem i potem miałem, nie wiem, długo myślałem o tym i jak pierwsza płyta tam była gotowa, ja powiedziałem, fuck it, to jest moje imię, chcę, czuję to i to jestem ja i teraz bardzo jestem szczęśliwy z imię.
0: Iwo de Bandit był gościem Kosmo po Polsku. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję za zaproszenie. To był Iwo de Bandit, Iwo Bandita z Berlin, Prenzlauer Berg. Pozdrawiam brata Maxa, siostrę Mię, mamę. Katarzyna Makowska-Szumacha, bardzo znana też i najlepsza reżyserka i aktorka. Pozdrawiam tatę i TBA Gang, Prenzlauer Berg, Yes, Not, Axel Abstract, Bliss.
0: A jak wam się podoba ten podcast, to nie zapomnijcie, że jesteśmy w każdej podcastowni i nasz kanał to jest oczywiście Kosmo po Polsku. Możecie nas zaabonować, żeby nie przegapić żadnej rozmowy, żadnego podcastu. No i oczywiście możecie też nas polubić, albo po prostu podać też waszym znajomym, że słyszeliście coś fajnego. Jeszcze raz dzięki, do usłyszenia.
1: Dziękuję, na razie.
2: Kosmo po Polsku. Tu jesteś u siebie.